Siedzisz w ciemności i liczysz cienie na ścianie, a ja znów przemycam ten dziwny klimat w X-Vibe, bo niby po co spać, skoro świat w 2004 roku oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka, który nie tylko jadł i spał, ale potrafił też skutecznie zniszczyć psychikę właściciela, gdy po 3 dniach nieobecności witał go ekran z napisem o śmierci, co było dość makabrycznym wstępem do ery cyfrowej żałoby, którą przeżywały miliony dzieciaków, czując autentyczny ból po pikselowym stworzeniu, choć przecież to tylko bity i prąd płynący w plastikowej obudowie. Więc teraz puśćmy w obieg trochę energii, która wybudzi cię z tego letargu, bo Paramore w utworze Ain't It Fun serwuje dawkę prawdy o dorosłości, która boli bardziej

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Roman z zimnej wódki tutaj. Wiesz, sprzątam właśnie graty w piwnicy i wpadło mi w ręce stare zdjęcie z mojego pierwszego mieszkania. Totalny syf był, ale klimat nie do podrobienia. Puścisz może Another Loft, jest to remix od To Model, bo to mi jakoś tak siadło na bani w Radio X Vibe. To jest dokładnie ten klimat.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo były tańsze od plastikowych podróbek, więc w sumie zagrałeś w horrorze nawet po śmierci, w Survive. A teraz Manam i Róża, Zdrada i Wniebostąpienie 2011 remaster w klimacie, który wbija się w mózg jak ten nie.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz nawet własnych dłoni. Ale to dobrze, bo świat w 1986 roku wcale nie wyglądał lepiej. Zwłaszcza, gdy ekipa od filmu Poltergeist postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z gumy, co brzmi jak przepis na klątwę, której nie powstydziłby się żaden tani horror klasy B z wypożyczalni, gdzie za parę groszy dostawałeś strach i tanią sensację, a potem wszyscy na planie dziwili się, że życie przypominało czarny żart. Więc kiedy w X-Vibe serwujemy Ci ten beat, pamiętaj, że gdzieś tam w tle zawsze czai się jakiś absurd. A teraz Loud Luxury oraz Bryce Vine i I'm Not Alright w radiu.

0: Roman z zimnej wódki tutaj. Wiesz, sprzątam właśnie graty w piwnicy i wpadło mi w ręce stare zdjęcie z mojego pierwszego mieszkania. Totalny syf był, ale klimat nie do podrobienia. Puścisz może Another Loft, jest to remix od To Model, bo to mi jakoś tak siadło na bani w Radio X Vibe. To jest dokładnie ten klimat.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

znowu tu jesteś, choć przysiągłbyś, że widzisz własne cienie w rogach pokoju, a te cienie mają dzisiaj wyjątkowo zły humor. W X-Vibe w czasie audycji Nightmarek serwujemy tylko to, co sprawia, że skóra cierpnie, a potem śmiejesz się z własnej głupoty. Pamiętasz rok 1992 i szaleństwo wokół filmu Powrót Batmana? McDonald's musiał wycofać gadżety z zestawów, bo rodzice panikowali, że zabawki z pingwinem są zbyt przerażające dla dzieciaków. A przecież to tylko plastikowy kawałek kiczu, który miał sprzedać więcej frytek. Świat oszalał przez kawałek gumy. A teraz w rytm tego samego szaleństwa, gdzie miłość smakuje jak upadek z dużej wysokości, wlatuje Coldplay i Feels Like I'm Falling in Love w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Witaj w kolejnej porcji mroku, w której tlen jest tylko opcjonalną sugestią, a ty tkwisz tu ze mną w X-Vibe, żeby przeczekać tę godzinę, kiedy cienie wydłużają się bardziej niż lista twoich błędów młodości. Czy wiedziałeś, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo gumowe atrapy były za drogie? Tak, ekipa taplała się w błocie z autentycznymi kośćmi, bo budżet to świętość, a szacunek do zmarłych to tylko zbędny koszt w tabelce. Absurdalny bit tego świata czasem przebija nawet najgorsze horrory, dlatego teraz w X-Vibe Sami i Lato 2010, żebyś mógł poczuć ten dziwny klimat, kiedy wszystko wydawało się jeszcze normalne.

Pamiętasz, jak w 2009 roku Miley Cyrus śpiewała o imprezie w Stanach, a cały świat udawał, że to ambitne dzieło? Choć w czasie audycji w X-Fightu przypominamy, że tekst napisała Jessie J, która nawet nie była wtedy w Ameryce. Totalny absurd w rytm bitu. Czas na Miley Cyrus i Party in the USA w X-Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

znowu tu jesteś w środku nocy, kiedy jedynym towarzyszem jest szum statyki i własne myśli, które powoli zamieniają się w czarną dziurę w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętasz rok 1999, kiedy świat miał się skończyć przez błąd komputerów? Ludzie wpadali w obłęd, kupując zapasy konserw, jakby koniec świata miał smakować jak mielonka z puszki. To był totalny absurd technologii, której baliśmy się bardziej niż własnego cienia. Podobnie jak w życiu, kiedy niby chcesz być grzeczny, ale ten bit w głowie nie daje spokoju i ciągnie w stronę kłopotów. Lepiej nie kusić losu i po prostu płynąć z prądem, zanim wszystko się rozsypie. Teraz Andy Grammer i Honey, I'm

true. Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej pracy, ale boi się przyznać żonie, że wolałby po prostu siedzieć w garażu i gapić się w ścianę, bo to jedyny moment, kiedy nikt nie wyciąga go z głowy. Dokładnie tak, jak zaraz zrobi to ten kawałek. W radiu X-Vibe leci Topic i E7S w Outfar Head. Dla Marka, od prowadzącego, który też ma ochotę na ten garaż.

Wiesz, kiedyś w 2006 roku pewien facet postanowił, że świat potrzebuje idealnego dźwięku do wybudzania śpiochów, więc stworzył utwór, który według badań miał być najbardziej irytującą melodią w historii, bo mózg po prostu nie potrafi jej ignorować. Co jest dość makabrycznym sposobem na rozpoczęcie poranka w X-Vibe. Zwłaszcza, że facet ten nie do dzisiaj śpi spokojnie, podczas gdy tysiące ludzi dostawało ataku paniki na sam dźwięk budzika. Co w zasadzie idealnie pasuje do tego, co dzieje się w czasie audycji. Gdy noc powoli zaczyna tracić swój urok, a na horyzoncie pojawia się świt. Więc lepiej podkręć ten beat, zanim dopadniecie rzeczywistość. Bo teraz The Black Eyed Peas oraz J Balvin serwują Rytmo w X.

0: ritmo. You like that space?
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

0: X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

Znowu tu jesteś i nie wiem, czy to dobrze o tobie świadczy, ale skoro już nie śpisz, to posłuchaj o tym, jak w 99 roku świat oszalał na punkcie zabawki Farbie, która miała tak zaawansowany chip, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie zakazała wnoszenia tych pluszowych potworów do swoich biur w obawie przed nagrywaniem tajnych rozmów, co oczywiście było bzdurą, bo ten plastikowy koszmar nie potrafił nic zapamiętać, a jednak ludzie uwierzyli w szpiegujące maskotki bardziej niż w cokolwiek innego w tamtym czasie. Co w sumie idealnie pasuje do tego, co tu wyczyniamy w X-Vibe, bo świat zawsze był jedną wielką paranoją przeplataną tanim bitem, więc odpuść sobie logikę i daj się ponieść temu brzmieniu. Teraz Outkast i Miss Jackson w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: Jam hot.
1: Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie było wyrazem sympatii, czy może desperacką próbą ucieczki przed moją obecnością. Więc puszczamy to dosłowne kółko, w którym kręci się mój mózg. To był Post Malone i Circles, totalny obłęd w radiu X-Vibe, dla Marka od Marka, bo przecież życie to tylko zbiór geometrii, z której nie da się wyjść.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A przecież w Nightmarek wiemy, że noc to najlepszy czas na karmienie paranoi, zwłaszcza gdy przypomnisz sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny i nikt nie widział nic złego w tym, że słodki stworek zmienia się w morderczą bestię po zjedzeniu kurczaka po północy, choć prawdziwy obłęd zaczął się później, gdy ludzie na poważnie zaczęli wierzyć, że maskotka Gizmo naprawdę istnieje i da się ją kupić pod ladą, co było totalnym absurdem, bo jedyne, co wtedy dostawałeś, to plastikowy szmelc, który rozpadał się szybciej niż twój optymizm. Więc teraz posłuchaj rytmu, który przypomni ci, że w X-Vibe mamy własne potwory. Teraz T-Love i To wychowanie 2008 remaster w X.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

rzeczywistości stało się dla nas wszystkich pierwszym w historii trenerem stresu pourazowego. Bo te japońskie piksele zdychały z głodu, gdy tylko zasnąłeś na kwadrans, zostawiając cię z poczuciem winy, jakbyś nie nakarmił prawdziwego psa. Co jest w sumie niezłym podsumowaniem tego, jak bardzo daliśmy się wkręcić w technologię, która miała nam umilać życie, a zamiast tego serwuje nam tylko cyfrowy niepokój w X-Vibe. Teraz Fixel, Fresco i Luke James Schaffer z utworem Happier w X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

to był Temperature Shauna Paul w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet w młodości chciał zostać kucharzem, zanim zaczął wygrywać listy przebojów? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjedzie Tony Basil. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że Marek do dzisiaj pamięta kolor jego tapicerki, więc dedykuje mu kawałek o czasie swojego życia, bo to faktycznie był jedyny raz, kiedy tak szybko musiał użyć hamulców. A wszystko to w radiu X-Vibe, przy dźwiękach Bill Medley oraz Jennifer Warnes w utworze I've Had the Time of My Life dla tamtego mistrza kierownicy od Marka.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Kaylee zostawiła się z niczym, więc teraz wyślij jej rachunek za wszystkie zmarnowane lata. W sumie o to właśnie chodzi w Money, nie? Radio X Vibe.

Najpierw California Love i Słońce w Zenicie, a teraz Space Invaders. Bo najwyraźniej po plaży musimy bronić planety przed pikselami. Kto w ogóle układa tę playlistę? Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że ten numer to hymn wszystkich, którzy końcu rzucili pracę, żeby zawodowo zajmować się bieganiem na bieżni w garażu. Więc dedykuję go swojemu trenerowi personalnemu za to, że wreszcie przestał krzyczeć o cardio. Totalny odlot, bo każdy wie, że to nagranie jest o czystym wycisku potu, a nie o żadnym rapie. W Radiu X-Vibe leci teraz Joel Santana z Run It dla trenera od Marka. Niech wam nogi nie zmiękną przy kolejnym kilometrze.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

usłyszeliście właśnie Butterfly w wykonaniu Dawida o Josepha w X-Vibe. Wiedzieliście, że ten facet, zanim zajął się muzyką, pracował jako zawodowy tańcerz w klubach? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment wjeżdża Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Najpierw Post to Be, czyli marzenie każdego influencera, a potem The Runner, bo trzeba uciekać, jak tylko przyjdzie rachunek. Życie to jednak niezły żart, co nie? Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Rush od Ayra Starr w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała od wrzucania coverów na Instagram z sypialni? Następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Phil Collins. Zostań z radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Jezu, uszczyki dolne to dzisiaj jakiś obłęd, Halina, tu ledwo ogarniam ten chaos w domu.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

dzieci, bo odkąd zaczęła praktykować lewitację, ciągle uderza głową w żyrandol. A ten utwór Josh Wing, Higher State of Consciousness, to absolutnie jedyny właściwy podkład muzyczny do jej obecnego wyższego stanu świadomości, który wymaga teraz ciągłej asekuracji przy suficie. W Radiu X Vibe, gdzie Marek dedykuje ten kawałek swojej latającej po pokoju wybrance.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Mess It Up zespołu The Rolling Stones, X-Vibe. Czy wiesz, że Mick Jagger studiował w London School of Economics i wcale nie planował zostać gwiazdą rocka? Następne hity dla pokolenia X zaraz polecą, a w nich Kylie Minogue. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

błagałeś z tej, żeby wreszcie przestało, ale wchodzi Mr. Rock and Roll, więc i tak nigdzie nie uciekniesz. Słuchasz Radia X Vibe. Przyzwyczajaj się do bólu.

Skoro nie możesz znaleźć swojej miłości, to może chociaż znajdź kluczyki, bo czeka cię nocna jazda bez trzymanki w stylu lat 80. Przynajmniej tyle, bo na nic lepszego nas dzisiaj nie stać. Radio X.

XVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

był Spider's Web, Katie Melua w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona jako dziecko wygrała brytyjski konkurs młodych talentów, śpiewając utwór o lodach? To już przeszłość. Czas na kolejne hity dla pokolenia X, czyli zaraz wjeżdża S-Club. Zostań w radiu X-Vibe. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

najpierw prosisz, żeby usiąść obok ciebie, a minutę później ciągniesz mnie prosto do Kairu. Serio, twoja logistyka podróży jest równie chaotyczna, co mój życiorys. Radio X-Vibe.

był Steak Season od Noah Kahana w EX Vibe. Wiedziałeś, że Noah jako dzieciak uczył się grać na gitarze, podglądając tutoriale na YouTubie? To następne hity gra pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Sammy Deluxe. Zostań z radiem X.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawanek sąsiadowi z góry. Bo w sumie jeśli ktoś wierci w sobotę o 7 rano, to ewidentnie błaga, żebyś został w domu i posłuchał tego wiercenia do skutku. Więc w radiu X-Vibe leci Stay od Z i Alessia Cara dla sąsiada od Marka. Niech wasze ściany niosą te dźwięki dalej.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Kurczę, Brygida z Wałbrzycha z tej strony. Próbuję właśnie spakować walizkę, ale ta odległość mnie dobija. Puszczajcie w końcu Kasanowa od Easy Going, bo bez tego w tym całym Radio X Vibe po prostu

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Ani Kuni w wersji Polo and Pan w X-Vibe. Czy wiesz, że ten duet tworzy muzykę w domowym studio? Bo jak twierdzą, tylko tam czują się w pełni swobodnie. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Faithless. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Passion Fruit smakuje jak życie w kłamstwie, ale zaraz wjedzie power, żebyś w końcu poczuł się jak człowiek sukcesu, a nie gość z kryzysem wieku średniego. Radio X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: This generation rules the nation with Russian.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Wszyscy robimy to often, ale matematyka jest bezlitosna. Po wszystkim zostaje tylko one and one. Serio? Czy to już czas na terapię, czy po prostu na kolejny kawałek w Radio Vibe?

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

co była Aliva z Nine w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała od pisania tekstów dla innych, zanim sama weszła do studia? To tylko przedsmak. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Rod Stewart. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Gdańska chciał napisać do szefa, że musi wziąć wolne na pogrzeb, ale autokorekta zmieniła to na prośbę o wolne na pogrom, przez co w biurze zapadła grobowa cisza. Więc na przełamanie lodów dedykuję Just Give Me a Reason od Pink i Nate'a Ruessa w radiu X-Vibe dla szefa od Marka.

Zjadłeś właśnie słodkie peaches, a teraz pakujemy się do Orient Express Vocal, żeby uciec od tego cukrzycowego ataku. Serio, kto układał tę playlistę? Totalny odlot. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, Ambroży z Krakowa tutaj. Wspominam właśnie, jak stary przypalił indyka na święto. Totalny dramat. Więc może puść to, no, Real Gone Kid od Deacon Blue, żeby jakoś przetrwać to Radio X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

0: Kiss.
1: To był Kiss Prince'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Prince potrafił grać na 27 instrumentach, więc w sumie nie potrzebował nikogo do nagrania płyty. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Rihanna w radiu X-Vibe.

Last night było tak epickie, że aż boli. Ale teraz czas sprawić, żeby Make the World Go Round zakręciło tym całym bałaganem. Mam nadzieję, że chociaż ty nie masz zawrotów głowy. Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To był Kill Bill od SZA w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna napisała swój pierwszy tekst w wieku 10 lat? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Alicia Keys. Zostań z radiem

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesłał wiadomość do tego upierdliwego bota od cudownych inwestycji w kryptowaluty, który wjeżdża mi na skrzynkę 10 razy dziennie, więc dedykuję mu Come and Get It od Seleny Gomez, bo niech w końcu przyjedzie i zabierze te swoje zyski, skoro tak bardzo chce się nimi dzielić. W radiu X-Vibe, gdzie Marek wysyła Seleny Gomez i jej Come and Get It dla swojego ulubionego spamera od wirtualnych milionów.

nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

To był Jealous Nicka Jonasa. Wiedziałeś, że Nick, zanim stał się gwiazdą, uczył się w domu i nigdy nie poszedł do normalnej szkoły? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wracamy do przeszłości z Sinitą. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radiu X-Vibe nie wiemy, co gramy, ale wiemy dlaczego, bo możemy.
1: No dobrze, to co, Michał?

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego, więc żeby mu uświadomić, że jego zachowanie krwawi w moich rękach, puszczam Hemorrhage w wykonaniu Fuel tutaj w Radiu X-Vibe dla Marka od sąsiada z parkingu.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Najpierw był boj, a potem relax, take it easy. Bo niby jak masz ogarnąć życie, kiedy w głowie masz tylko wieczne dorastanie? Totalny obłęd, ale przynajmniej głośno. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw miałeś Right Above It, a teraz wjeżdża Charleston, czyli od bycia na szczycie do tańca z babcią w kapciach. W sumie, kto bogatemu zabroni? Radio X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Żyrardowa wysłał wiadomość do swojego dawnego ja, które po 3 rano zamawiało kebab z podwójnym sosem, licząc na to, że prawdziwy kowboj w końcu go stąd zabierze i wybawi od tych kulinarnych błędów. Więc w Radiu X-Vibe leci teraz Cowboy Take Me Away zespołu The Chicks dla Marka od Marka. Niech ta melodia choć trochę odkupi te nocne grzeszki.

To był Let's Get Loud od Jennifer Lopez w X-Vibe. Wiedziałeś, że J-Lo zaczynała karierę jako tancerka w programie In Living Color, zanim w ogóle pomyślała o śpiewaniu? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Suga Babes w radiu X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

sen się spełnił. A przynajmniej tak twierdzi kombi, choć patrząc na ten teledysk z 2004 roku, mam wrażenie, że jedyne co się spełniło to marzenie fryzjera o nieograniczonym dostępie do żelu. Skoro już jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, to w 1987 roku powstała pierwsza w historii emotikona, co w sumie wyjaśnia, dlaczego dzisiaj tak trudno o szczerą rozmowę bez użycia żółtej buźki. Zamiast silić się na wielkie emocje, lepiej po prostu płynąć z tym nastrojem, nawet jeśli wszystko dookoła zaczyna niebezpiecznie przypominać spadanie w otchłań, co zresztą idealnie punktuje Trevor Daniel w swoim numerze. Teraz Trevor Daniel i Falling w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu wreszcie zrozumiała, że Here in Your Arms to instrukcja BHP, jak prawidłowo trzymać w objęciach świeżo zakupiony wielkogabarytowy telewizor, żeby przypadkiem nie pękł. Totalny obłęd, ale w sumie kto o... I pomyślał, że ten hit to tak naprawdę poradnik dla ekipy od Przeprowadzacz. A teraz w Radiu X-Vibe Hello Goodbye, Eliop Jamin, Here in Your Arms, dla teściowej od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pink w tym numerze skacze w przepaść tak pewnie, jakby miała w zanadrzu co najmniej trzy życia. Choć w rzeczywistości w 1999 roku, kiedy świat bał się pluskwy milenijnej w komputerach, wszyscy raczej woleliśmy po prostu wymazać swoje błędy i cofnąć czas. Podobnie jak Nina Persson, która w X-Vibe serwuje nam teraz dawkę chłodnej świeckiej melancholii. Więc niech The Cardigans i Erase Rewind w X-Vibe wciągną cię w ten klimat.

0: This is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: To było Boo Rap od Ellie Mai w X Vibe. Czy wiesz, że Ela zaczynała od wrzucania coverów na Vine? Co w sumie uratowało jej karierę przed pracą w banku? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Dragonette. Zostań w Radiu X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

ciągle pada. I tak już zostanie, bo czerwone gitary zawsze wiedzą, jak skutecznie popsuć nastrój swoim nieśmiertelnym deszczem. Skoro nowa o wodzie, to w 1997 roku świat oszalał na punkcie filmu Titanic, który do dzisiaj wyciska łzy z ludzi nieodpornych na tanie chwyty. Choć jakoś nikt nie pamięta, że ta produkcja kosztowała 200 milionów dolarów i jakoś nikt nie utonął w tym budżecie. Ten filmowy dramat pasuje do dzisiejszego wieczoru równie dobrze jak parasol w środku mieszkania. Dlatego czas na coś zdecydowanie lżejszego, co pozwoli zapomnieć o tej melancholii. Teraz Maroon 5 oraz S.U.K.A. i What Lovers Do w radiu X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka Sursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, bo ten w końcu zrozumiał, że po dojechaniu do ślepej uliczki nie wypada dalej wbijać się autem w czyjś płot. To prawdziwy hymn o kończeniu trasy i niewjeżdżaniu ludziom do ogródka. Więc posłuchajcie, jak chłopaki z Boyz II Men pięknie punktują ten życiowy drogowskaz. A teraz w Radiu X Vibe, Boyz II Men, End of the Road. Dla sąsiada od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

skoro ten cały fryzjer z fryzury uczynił sztukę, to muszę przyznać, że Otto Walkes wciąż ma więcej wigoru niż połowa współczesnych gwiazd popu. Choć brzmi to jak żart z 1977 roku, kiedy to świat po raz pierwszy dowiedział się, że komputery osobiste zaczną wkrótce zajmować pół pokoju i żyć własnym życiem. W X-Vibe. Skoro noc dopiero się rozkręca, pora na szwedzką klasykę, która zawsze brzmi lepiej niż próba zrozumienia dzisiejszej elektroniki. Więc niech wybrzmi ABBA i Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight w X-Vibe.

To był Him and I w wykonaniu G-Eazy i Halsey, czyli klasyk z X-Vibe. Wiedziałeś, że Halsey zaczynała karierę od pisania parodii utworów Taylor Swift na Tumblerze? Przed nami następne hity dla pokolenia X, a w nich Ian O'Brien Docker. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Krzysztof Krawczyk i jego baladowa determinacja to zawsze pewny sposób na to, żeby poczuć się jak na weselu, którego wcale nie chciałeś odwiedzić. Skoro jesteśmy przy tanecznych uniesieniach, warto przypomnieć sobie rok 1987, kiedy to świat oszalał na punkcie Tańca w deszczu, choć nikt nie pomyślał o katarku, który był naturalną ceną za ten sceniczny rozmach. Dzisiaj nie musi śmoknąć, żeby poczuć ten sam klimat, bo w Radiu X-Vibe wolimy trzymać się suchych faktów i dobrej selekcji, która pozwoli Ci przetrwać wieczór bez zbędnego dramatyzmu. Skoro już wiesz, że nie jesteś sam w tej miejskiej dżungli, sprawdź Oli Harper oraz Maggie Sabo i utwór You're Not Alone w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że jej dieta oparta wyłącznie na słodyczach to prosta droga do cukrzycy. No totalny obłęd. Ale w sumie, jak śpiewała Mandy, każda z nas jest w środku taką słodką, lukrowaną przekąską. A teraz w Radiu X Vibe Mandy Moore Candy dla teściowej od Marka.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Właśnie przebraniliśmy przez ten energetyczny numer i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Twoje głośniki przeżyły tę próbę sił. Bo w 2010 roku świat oszalał na punkcie samolotów i marzeń o byciu gwiazdą, co zresztą do dzisiaj bywa męczące dla każdego, kto ma choć odrobinę zdrowego rozsądku w głowie. Ale hej, kto nie chciałby choć przez chwilę bujać w obłokach, zamiast stać w kolejce po kawę? Więc teraz B.O.B. oraz Hayley Williams w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Unsteady, ex-ambassadors w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista zespołu przez lata zmagał się z chorobą, która zmusiła go do pisania tekstów na telefonie, bo nie widział nut? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wpadną Saint, The Palm Tree Boy oraz Masafi. Zostań z radiem X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1992 roku wszyscy wierzyliśmy, że te plastikowe zegarki z kalkulatorem uczynią nas geniuszami matematyki podczas klasówki z geometrii? Totalny obłęd w oczach nauczycielki był jedynym wymiernym sukcesem tamtej epoki, bo liczyć dalej trzeba było na palcach albo w pamięci. Dzisiaj jedyne, co obliczysz, to jak szybko zasnąć przed świtem. Ale zamiast rozważań o technologii, czas na ten nieśmiertelny takt, który w X-Vibe rozbuja twoje wspomnienia. Teraz Braheim i Rhythm is a Dancer w radiu X-Vibe.

ma nam zostawił właśnie ślad szminki na szkle. I choć Kora miała w sobie więcej ognia niż wszystkie domowe kominki razem wzięte, to w 1986 roku świat zachwycał się raczej faktem, że można zjeść mrożonego burgera w mikrofalówce, co dla ludzkości było niemal tak ważne jak lądowanie na Księżycu. Teraz czas na prawdziwe mrożenie emocji, więc Idina Menzel i Let It Go w radiu X1.

0: Ouais.
1: Another Rockwalla production.
2: Christina Aguilera w tym numerze tak mocno starała się być zbuntowana, że aż mnie plecy rozbolały od samego patrzenia. Ale skoro już jesteśmy przy dziwnych próbach zaistnienia, to przypomnę, że w 1986 roku pewien jegomość próbował opatentować sposób na chodzenie po wodzie, używając do tego dmuchanych butów, co oczywiście skończyło się spektakularną kąpielą. Więc pora na coś, co zmyje ten nowoczesny kurz i przywróci nam odrobinę lokalnego absurdu. Teraz Grzegorz z Ciechowa i Pieją Kury Piejo w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Raymond śpiewał o tym, że wszystko będzie w porządku. Choć patrząc na stan świata, mam wrażenie, że to czysta fantastyka. Podobnie jak rok 1997, kiedy to pewien Japończyk zainwestował majątek w wirtualną dziewczynę. I po chwili zbankrutować, co tylko potwierdza, że nasze dążenie do ideału jest tak samo skazane na porażkę, jak próby zrozumienia fenomenu Justina Biebera, który zaraz wleci ze swoim numerem. Więc zaciskaj zęby, bo teraz Justin Bieber i Somebody to Love w Radiu X-Vibe.

Dexys Midnight Runner zmusili cię właśnie do szaleńczego podrygiwania w kuchni przy zimnej herbacie. I chociaż ta melodia to czysty obłęd, to przypomina mi historię z 1988 roku, kiedy pewien jegomość próbował napisać list miłosny, używając wyłącznie znaków przystankowych, co skończyło się wizytą w zakładzie zamkniętym, bo nikt nie zrozumiał jego desperacji. Podobnie jak teraz, Brodka próbuje zrozumieć, co znaczy ten vibe.

0: shall confess.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Pamiętasz, jak w 1999 roku wszyscy bali się, że komputery oszaleją przez pluskwę milenijną i wyślą nas prosto do epoki kamienia upanego? Zamiast tego dostaliśmy tylko więcej tandetnych hitów w radiu i telefony z antenkami wielkości kija od szczotki. Ludzkość przetrwała ten cyfrowy Armagedon bez większego wysiłku, więc teraz nie pozostaje nic innego, jak dać się porwać lekkiemu rytmowi. Teraz Debela Morgan i Dance With Me w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mislowicz śpiewający od twarzy Marilyn Monroe to idealny podkład do rozmyślania o tym, jak w 1986 roku wmawiano nam, że plastikowe oprawki okularów to szczyt elegancji, a nie pomyłka ewolucji. Skoro już przeżyliśmy tamtą modową traumę, czas na coś, co zburzy spokój sąsiadów, czyli Gucci Mane oraz Migos i ich I Get The Bag w radiu.

dźwięki The Corrs w Breathless sprawiły, że prawie zacząłem oddychać w rytm ich irlandzkich harf. Ale szybko przypomniałem sobie, że w roku 1998 pewien jegomość próbował opatentować koło, bo uznał, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Co jest dokładnie tak samo sensowne, jak moje próby zrozumienia, dlaczego wciąż mam ochotę na coś polskiego. Więc w X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej swojski, bo przecież słońce wcale nie musi świecić, żeby robiło się cieplej. Teraz Human i Słońce Moje w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Właśnie wybrzmiało to fioletowe szaleństwo od Hole i powiem Ci, że Courtney Love wciąż ma w sobie więcej energii niż cały nasz lokalny urząd miasta razem wzięty. Co przypomina mi pewien incydent z 1988 roku, gdy pewien śmiałek próbował udowodnić, że gołębie potrafią grać w szachy. Choć skończyło się to jedynie spektakularną kapitulacją ptactwa. Więc skoro już wiemy, że świat bywa równie absurdalny co ten eksperyment, czas na coś, co zamknie Twoje oczy w X-Vibe. Go West zagrają dla Ciebie We Close Our Eyes.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: Tyree Cooper, the producer, the

Skuter właśnie przetrzepał ci błędnik tym swoim technologicznym hałasem, a ty dalej żyjesz, co jest małym cudem techniki. Prawie tak wielkim jak rok 1997, kiedy to pewien Japończyk próbował opatentować elektronicznego psa, który szczekał na polecenie głosowe. Ale w praktyce wył tylko przy próbie włączenia telewizora, co pokazuje, że technologia zawsze była o krok za naszymi potrzebami. A teraz czas na totalny zjazd z tych wysokich obrotów w stronę łagowiejszej rzeczywistości z Andrzejem Piasecznym, który zaserwuje ci śniadanie do łóżka w Radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: reach my telephone.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

Urszula Sipińska w starym stylu przypomina nam, że kiedyś wystarczyło mieć talent i trochę pudru na twarzy, żeby zostać gwiazdą. Skoro jesteśmy przy zamierzchłej przeszłości, w 1987 roku świat oszalał na punkcie gry w sapera, którą dołączono do systemu operacyjnego, żeby ludzie nauczyli się obsługiwać myszkę. Dziś nikt nie używa myszek, a zamiast prostych gier mamy skomplikowane algorytmy, które wmawiają nam, że chcemy być dokładnie tam, gdzie wszyscy inni. Skoro już wiemy, że życie to nie tylko klikanie w kwadraciki, pora na odrobinę współczesnego brzmienia, które wpadnie w ucho nawet najbardziej sceptycznym. Teraz Clean Bandit oraz Jess Glynn i Rather Be w Radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten w końcu zrozumiał, że wieczny remont łazienki to jednak nie jest dobry plan na całe życie. To totalny klasyk o tym, że nawet najlepsza glazura kiedyś pęknie, więc nie ma co się tak napinać z tym poziomowaniem kafli, co nie? A teraz w Radiu X Vibe Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać. Dla szwagra od Marka.

to wybrzmiewało wyjątkowo melancholijnie, jakby świat miał się zaraz skończyć, a ty musiałbyś jeszcze zmyć naczynia po obiedzie. W 1978 roku świat nie był lepszy, ale przynajmniej nie było internetu, więc nikt nie musiał wiedzieć, że twój wujek robił w garażu własną wersję disco. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, czas na coś, co brzmi jak dźwięk starego gramofonu w niedzielne popołudnie, bo przed nami Jerry Rafferty i Right Down the Line w X-Vibe.

Hungry Like the Wolf w wersji z 2009 roku, czyli Duran Duran w X-Vibe. Wiedziałeś, że Simon Le Bon przed dołączeniem do kapeli pracował jako marynarz na kutrze rybackim? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę David Guetta i Kid Cudi. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

światło, bo ta godzina w X-Vibe nie znosi blasku neonów ani zbędnego optymizmu. Czy wiesz, że w 1996 roku firma produkująca zabawki wypuściła lalkę, która miała być hitem, a skończyła jako rekwizyt w horrorach klasy B, bo mechanizm śmiechu w połączeniu z niskim poziomem baterii brzmiał jak opętany przez demona wujek na weselu. Dzieciaki płakały, rodzice zwracali towar, a inżynierowie pewnie pili mocną kawę, zastanawiając się, jak to możliwe, że zabawka stała się narzędziem tortur psychicznych zamiast przyjacielem do przytulania. Totalny obłęd, ale w tym właśnie tkwi urok minionych dekad, gdzie technologia często spotykała się z absurdem. Teraz Lone Tusker Santi oraz Jessie G i ich That's So True w rytmie, który idealnie pasuje do twojej bezsenności, tylko w X-Vibe.

Marek z Pruszkowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do pustego mieszkania, bo cisza w cztery ściany boli bardziej niż praca na trzy zmiany. W sumie 21 to idealny moment, żeby przestać udawać, że ta miłość wciąż jest gdzieś w zasięgu ręki. Więc leci Your Love od ATB, Topic i A7S. W Radiu X Vibe. Dla Marka od życia.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, więc wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, choć był tylko cyfrowym cieniem, wygenerowanym przez armię komputerów, które ledwo zipały przy renderowaniu jego sztucznego uśmiechu. Ten gość z pikseli, który wyglądał jakby przedawkował kawę z lat 80., wciągnął wszystkich w swój absurdalny świat, aż w końcu jakiś haker w 1987 roku podczas emisji w Chicago przejął sygnał i pokazał ludziom gumową maskę, co było tak przerażająco nieudolne, że do dziś nikt nie wie, kto to zrobił. A w X-Vibe serwujemy teraz trochę inną dawkę emocji, bo Ira i ich nadzieja w X-Vibe to jedyne, co cię uratuje przed absurdem rzeczywistości.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity, miksu odgłosów Shopa Pracza i oddychania żony producenta, co brzmi jak niezły nightmarek. Ale cóż, w X-Vibe lubimy takie dziwactwa, bo w końcu każdy beat ma swój mroczny sekret. A teraz Kygo oraz Matty Noize z utworem Stay w klimacie X-Vibe.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest normalny, a tymczasem w 1986 roku w Japonii pewien facet postanowił zostać właścicielem wszystkich praw do wizerunku nieistniejącej dziewczyny o imieniu Kyoko Date, która była w pełni wygenerowaną komputerową idolką, co dla wielu było początkiem końca człowieczeństwa, bo ta cyfrowa lalka zarabiała miliony, podczas gdy ludzie z krwi i kości musieli męczyć się z prawdziwym życiem. Więc teraz w X-Vibe, w tym gęstniejącym klimacie Nightmarek, serwujemy coś dla tych, którzy wolą jednak prawdziwy rytm zamiast pikseli. Bo skoro życie to tylko seria powtarzalnych błędów, to niech przynajmniej brzmi to dobrze. Więc w X-Vibe teraz Avicii i The Nights.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pratcha i oddychania żony producenta i stworzyć głos kosmity, co brzmi jak przepis na domowy obłęd w X-Wipe. Ale hej, przynajmniej nikt nie pytał o prawa autorskie, więc teraz leci George Stengel z numerem Mars w radiu X-Wipe.

współczuję każdemu, kto nie może zasnąć, bo patrząc na zegar wybijający 3 nad ranem, przypominam sobie, że w 1982 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wprowadzenia na rynek lalki o imieniu Baby Love Elat, która zamiast słodko gaworzyć, wydawała z siebie dźwięki przypominające histeryczny śmiech obłąkańca, co w połączeniu z awariami baterii w środku nocy zamieniało dziecięce pokoje w sceny z taniego horroru klasy B. Bo nic tak nie poprawia nastroju jak plastikowa postać chikocząca w ciemnościach bez żadnego wyraźnego powodu. A to przecież czysty obłęd, podobnie jak dzisiejsza playlista w X-Vibe. Więc teraz Onar i PZ oraz utwór Weź to poczuj w X-Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Pruszkowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do pustego mieszkania, bo cisza w cztery ściany boli bardziej niż praca na trzy zmiany. W sumie 21 to idealny moment, żeby przestać udawać, że ta miłość wciąż jest gdzieś w zasięgu ręki. Więc leci Your Love od ATB, Topic i A7S. W Radiu X-Vibe. Dla Marka od życia.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl